0: Skończam ja tej połowę Pennsylvania.
1: Ten 4, 13, 41. 13, go ahead.
0: Stormy PD. Code 3 for now.